0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa.
1: Na 97,5 MHz.